jedni. Ojcze, fana koi, fun, choi kuma. Ojcze, fun, choi kuma. Oi koi, fun, ojcze, choi kuma. Ojcze, choi kuma. Ojcze, choi kuma. Ojcze, choi kuma. Ojcze, choi kuma. Choi kuma. I fana koi, fun.